0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Mienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestie ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
2: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
1: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro, Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
3: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
1: W poniedziałek 22 czerwca

0: Leo XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
1: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
0: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce na placu Świętego Piotra w Watykanie, na którym jest już obecny od kilku minut papież, który jak zawsze objeżdża plac, pozdrawiając z bliska zgromadzonych wiernych. Ostatnia audiencja generalna miała miejsce 2 tygodnie temu. Papież kontynuował wówczas swoją refleksję na temat soborowej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, a w ubiegłą środę nie było audiencji generalnej, jako że Ojciec Święty znajdował się w Hiszpanii w czasie swojej 4. podróży apostolskiej, a dokładnie w ubiegłą środę papież znajdował się w opactwie Montserrat. Dziś możemy się spodziewać, że swoją katechezę Leon XIV poświęci swojej podróży apostolskiej, która odbyła się od 6 do 12 czerwca, taką katechezę poświęconą podsumowaniu podróży apostolskiej. Leon XIV wygłosił w kwietniu po powrocie z Afryki, a wczoraj, spotykając się z dziennikarzami w Castel Gandolfo na zakończenie swojego tradycyjnego już dnia odpoczynku przed powrotem do Rzymu, na pytanie o swoje odczucia, o swoje wrażenia dotyczące podróży do Hiszpanii, papież odpowiedział, że opisze je, opowie o nich w najbliższej audiencji generalnej. Podróż apostolska do Hiszpanii była 4. zagraniczną podróżą papieża Leona XIV. Po Turcji i Libanie na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, po księstwu Monako w marcu, po Algierii, Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej w kwietniu tego roku, Ojciec Święty skierował swoje kroki do Hiszpanii, a konkretnie do Madrytu, Barcelony oraz na Wyspy Kanaryjskie. Podróż Leona XIV rozpoczęła się w sobotę 6 czerwca. Pierwszym przemówieniem było to wygłoszone do władz i korpusu dyplomatycznego. Leon XIV wezwał wówczas wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących rzeczywistość społeczną oraz jej historię. W pierwszy dzień swojej podróży, 6 czerwca wieczorem, Leon XIV spotkał się na czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na placu Plaza de Lima w Madrycie. Tam apelował o to, aby wszyscy byli ludźmi z krwi i kości, nie udawanymi, lecz godnymi zaufania. Leon XIV apelował także do młodzieży, aby nie bała się odpowiadać na powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, aby nie bała się także zawierać sakramentu małżeństwa. Następnego dnia w niedzielę Leon XIV na Plaza de Cibeles w Madrycie przewodniczył mszy świętej oraz procesji z okazji uroczystości Bożego Ciała. Wzięło w niej udział ponad 1 000 000 wiernych, a papież przypominał, że procesje Bożego Ciała nie są jedynie folklorystycznym reliktem, ale wyrazem wiary w obecność zmartwychwstałego Pana, który żyje. Następnie Ojciec Święty skierował swoje kroki do Katalonii, do Barcelony oraz do opactwa w Montserrat, a ostatnie 2 dni spędził na Wyspach Kanaryjskich i był pierwszym papieżem w historii, który udał się na te wyspy. Podróż Leona XIV zakończyła się 12 czerwca w piątek wieczorem niespodziewanym powrotem na pokładzie samolotu królewskiego z racji tego, że samolot, który miał wrócić, doznał awarii. Już teraz znakiem krzyża rozpoczynamy audiencję generalną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim. Jak zawsze na początku audiencji zostanie odczytany fragment Pisma Świętego. Dziś są to wersety 35 i 38 z 4 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: czyż nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Ten fragment z Ewangelii według świętego Jana zostanie odczytany teraz w różnych językach, a również wybór właśnie tej perykopy wskazuje nam na to, że dzisiejsza audiencja poświęcona będzie podróży apostolskiej do Hiszpanii, bo to właśnie z tego 4 rozdziału Ewangelii według świętego Jana zostało zaczerpnięte motto 4 zagranicznej podróży apostolskiej Leona XIV, które brzmiało: podnieście oczy.
1: A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord.
2: Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor.
4: 《攻读圣若望福音》，耶稣向他的门徒们说：“你们不是说还有4个月才到收获期吗？看，我给你们说。” 举起你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。我派遣你们在你们没有劳过力的地方去收割。别人劳了力，而你们去收获他们劳。Odczytywany
0: jest teraz fragment z Ewangelii według świętego Jana, który za chwilę jeszcze raz usłyszymy odczytany w języku polskim. A dzisiejsza audiencja generalna, jak już wczoraj zapowiedział Leon XIV w Castel Gandolfo, dzisiejsza katecheza będzie poświęcona zakończonej w ubiegły piątek podróży apostolskiej do Hiszpanii, w czasie której Leon XIV odwiedził między innymi Madryt, Barcelonę, Wyspy Kanaryjskie, wygłosił 22 przemówienia i homilie, kilkakrotnie sprawował mszę świętą, w której razem uczestniczyło miliony ludzi, spotykał się z rzeczywistościami charytatywnymi działającymi w Hiszpanii, spotykał się także ze światem polityki, z parlamentarzystami oraz ze światem kultury, sztuki i sportu. Nie brakowało także okazji, by spotkać się z duchowieństwem, a także ze swoimi współbraćmi Augustianami.
5: إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه كلام الرب.
6: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
0: A już teraz rozpocznie się katecheza Ojca Świętego Leona XIV.
7: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i witajcie.
7: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto.
0: Dzisiaj pragnę zaproponować kilka refleksji na temat podróży apostolskiej, którą odbyłem w ubiegłym tygodniu do Hiszpanii, odwiedzając Madryt, Barcelonę, opactwo w Montserrat oraz Wyspy Kanaryjskie. Po długiej podróży do 4 krajów afrykańskich, tym razem znalazłem się w kraju europejskim o dawnej i niezwykle bogatej tradycji katolickiej. Wyraźnie też widać było, że w dzisiejszej Hiszpanii, która doświadczyła znaczących przemian społecznych i kulturowych, papież wszędzie został przyjęty z entuzjazmem i gotowością do słuchania. Składam za to dziękczynienie Bogu oraz całemu narodowi hiszpańskiemu, królowi i władzom cywilnym, biskupom i wspólnotom kościelnym. Lud Boży bardzo mnie pokrzepił radosnym świadectwem swojej wiary i swojego uczucia. Ja zaś ze swej strony umocniłem wiernych i jako biskup Rzymu zachęciłem ich do przezwyciężania wszelkich form podziału i konfrontacji przez nieustanne pielęgnowanie komunii, dialogu oraz jedności w różnorodności. Na tym polega posługa następcy Piotra, służba, która w podróżach apostolskich znajduje swój szczególny wyraz, za każdym razem dostosowany do sytuacji eklezjalnej i społecznej odwiedzanych krajów. W przypadku Hiszpanii mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim, jak mówiłem, wiarę ludu hiszpańskiego, Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus, a Ewangelia poprzez konieczne inkulturacje może przekazywać go w życie ludów. Może to czynić, ponieważ jej orędzie w pełni odpowiada na obie te potrzeby, poszukiwanie prawdy i pragnienie sprawiedliwości.
7: A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali.
0: W Madrycie i Barcelonie gromadziliśmy się zarówno w wielkich katedrach, jak i na najnowocześniejszych stadionach. Modliliśmy się na Różańcu Świętym w opactwie w Montserrat. Celebrowaliśmy liturgię w Sagrada Familia, majestatycznym symbolu symfonii kamienia i światła, która wszystkim mówi o misterium chrześcijańskim. To spotkanie tego, co dawne, z tym, co nowoczesne, tradycji katolickiej z kulturą współczesną, pozwoliło mi żywo odczuć właściwy charakter Europy i jej bezcenne bogactwo, jako rzeczywistości nadal żywej, nieprzestarzałej. Jest to dziedzictwo, którego trzeba strzec z troską, aby można je było twórczo wykorzystać w dzisiejszym globalnym świecie z jego epokowymi wyzwaniami, pokojem, ekologią integralną, sprawiedliwym i zrównoważonym rozwojem oraz poszanowaniem godności ludzkiej. Są to wyzwania, które Sobór Watykański II jasno już rozpoznał i do których powracało późniejsze magisterium, aż po moją niedawną encyklikę Magnifica Humanitas, mającą na celu troskę o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Podczas różnych spotkań dostrzegłem potrzebę usłyszenia w głosie papieża Ewangelii nadziei dla naszej dzisiejszej ludzkości, dotkliwie doświadczonej negatywnymi konsekwencjami zwodniczego modelu rozwoju. Potrzebę tę, wyrażoną w licznych świadectwach, których mogłem wysłuchać, czasem wzruszających, czasem budujących, rozpoznałem także, a przede wszystkim w twarzach najmniejszych i ubogich, których spotkałem, w twarzy dziecka, które czekało na mnie w parafii, aby wręczyć mi swój list, w ofiarach nadużyć, które oczekują na to, by ich wysłuchano, w twarzach więźniów, którzy czekali na mnie w więzieniu, w twarzach młodych, którzy oczekiwali na mnie na placach, pełni niepokoju i planów, w twarzach migrantów, którzy czekali na mnie w ośrodkach dla migrantów na Wyspach Kanaryjskich. Właśnie tam, na Wyspach Kanaryjskich, ostatnim etapie naszej drogi, został mi dany klucz do odczytania całości. Dało mi go z jednej strony samo położenie geograficzne tego archipelagu, z drugiej zaś rzeczywistość kościoła lokalnego, który przyjmuje wielką liczbę migrantów przymusowych, pochodzących przede wszystkim z Afryki. Wiemy, że zjawisko migracji jest złożone i wymaga całościowych oraz uzgodnionych planów działania. Ten klucz odczytania otwiera jednak inną, szerszą perspektywę. Pozwala nam zrozumieć, że jesteśmy wezwani, by na nowo odczytywać Ewangelię w dzisiejszym świecie, wymieniając się darami właściwymi naszym kulturom, a zwłaszcza owocami, które wydała w nich płodność orędzia Chrystusa. Jednym z tych owoców jest właśnie dialog między osobami i między ludami, spotkanie w duchu braterstwa, które pozwala wzajemnie odkrywać i doceniać wartości, jakie niesie w sobie drugi człowiek. Ta droga nie jest łatwa, wymaga dobrej woli i pomocy Boga, ale jest drogą prowadzącą do cywilizacji miłości.
7: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era.
0: Drodzy bracia i siostry, hasłem tej podróży apostolskiej były słowa Alzat la mirada, podnieście oczy. Są to słowa Jezusa skierowane do Jego pierwszych uczniów, aby nauczyć ich dostrzegać w ludziach i w tłumach pragnienie życia, prawdy i pełni. Pan powtarza te słowa najpierw mnie samemu i dzięki Jego łasce mogłem ich doświadczyć także podczas tej podróży. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami tym zaproszeniem. Podnieśmy oczy. Uczmy się od Jezusa patrzeć na bliźniego, na ludzi i na świat oczami Boga, to znaczy z miłością, szacunkiem i współczuciem. Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy modlili się o pomyślny przebieg tej podróży apostolskiej, w sposób szczególny wspólnotom mniszek kontemplacyjnych, które w Hiszpanii, dzięki Bogu, są bardzo liczne. Módlcie się nadal, aby za wstawiennictwem Maryi Panny ziarna, które zasiałem, przyniosły obfite owoce. Dziękuję. Zakończyła się katecheza Leona XIV, w której, tak jak zapowiedział już wczoraj w Castel Gandolfo, pochylił się nad swoją ostatnią podróżą apostolską do Hiszpanii, która odbyła się od 6 do 12 czerwca. A teraz skrót katechezy zostanie odczytany w różnych językach, na początku w języku francuskim.
8: Nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Je voudrais revenir aujourd'hui avec vous sur le voyage apostolique que j'ai accompli la semaine dernière en Espagne. Partout, j'ai été accueilli par un enthousiasme débordant de foi et d'affection, mais aussi par une véritable ouverture à l'écoute du successeur de Pierre, venu conforter les fidèles. J'ai ainsi pu les encourager à dépasser toute forme de division ou d'opposition en cherchant toujours la communion, le dialogue et l'unité dans la diversité. Cet enthousiasme me semble reposer sur le besoin de se retrouver unis sur un fondement vrai et profond qui ne soit ni intéressé ni idéologique, à savoir le message du Christ, répondant à la recherche de vérité et à la soif de justice qui habite l'homme. Reçu dans les grandes cathédrales comme dans les stades récents, j'ai pu percevoir la richesse d'un patrimoine inestimable cohabitant avec les réalités les plus modernes, caractéristiques des pays d'Europe. Mais surtout, les diverses rencontres, souvent émouvantes ou édifiantes, m'ont fait comprendre la soif d'entendre, dans les paroles du pape, l'évangile de l'espérance, afin d'apprendre, selon la devise du voyage, à lever les yeux. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
0: Serdecznie pozdrawiam francuskojęzycznych pielgrzymów, którzy przybyli z Beninu i z Francji, zwłaszcza grupę z Reunion, księży i uczniów z różnych szkół. Uczmy się od Jezusa patrzeć na naszych bliźnich, na innych ludzi, na świat oczami Boga, to znaczy z miłością, szacunkiem i współczuciem. Błogosławię wam z całego serca.
8: Le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Bénin et de France, en particulier le groupe de la Réunion, les prêtres et les élèves des diverses écoles. Apprenons de Jésus à regarder le prochain, les personnes et le monde avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire avec amour, respect et compassion. Je vous bénis de grand cœur.
0: A już za chwilę sam Leon XIV odczyta skrót swojej katechezy w języku angielskim.
1: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
7: Dear brothers and sisters, in today's catechesis, I would like to share some reflections with you on my apostolic journey to Spain last week. Throughout the trip, I was comforted to see the joyful expression of faith and affection shown by the people of God, as well as the crowds that welcomed me with such warmth. During the various events, I sensed not only the deep-rooted faith of the Spanish people, but also a desire for the unity and hope that can only be found in Christ and in his love for us. The experience reminded me of the cultural wealth of Europe, its strong Catholic heritage, and the role it can currently play in promoting peace, respect for human dignity, and fraternal dialogue as we seek to build a true civilization of love. As you know, the motto of the journey was "Lift up your gaze," and I would like to extend this invitation to you as well. Lift your gaze to the Lord, and let us learn from him to see other people and the world around us as he does. Thank you to everyone who prayed for the success of the apostolic journey. Please continue to pray that it bears much fruit. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
0: Serdecznie witam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów i gości biorących udział w dzisiejszej audiencji, szczególnie tych z Anglii, Kamerunu, Tajwanu, Filipin i Stanów Zjednoczonych.
7: As the summer holidays begin for many,
0: rozpoczynające się dla wielu z nas wakacje niech będą okazją do zbliżenia się do Pana poprzez chwilę modlitwy i wzajemnego wsparcia poprzez hojne akty miłosierdzia. Dla was wszystkich i waszych rodzin modlę się o pokój i jedność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi. A teraz skrót katechezy zostanie odczytany w języku niemieckim.
2: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ich danke dem Herrn für die apostolische Reise, die mich vom 6. bis 12. Juni in das Königreich Spanien geführt hat, wo ich Madrid, Barcelona, die Abtei von Montserrat und die Kanarischen Inseln besuchen konnte. Die herzliche Aufnahme und das lebendige Zeugnis des Glaubens des spanischen Volkes haben mich mit Freude erfüllt. Als Nachfolger des heiligen Petrus wollte ich mit dieser Reise die Gläubigen bestärken und alle ermutigen, Gemeinschaft, Dialog und Einheit zu pflegen, um Spaltungen und Gegensätze zu überwinden. Angesichts epochaler Herausforderungen gilt es, auf der Grundlage der reichen katholischen Tradition das Erbe Europas zu bewahren, indem wir Jesus Christus und sein Evangelium verkünden, die Menschenwürde verteidigen und im Geist der Geschwisterlichkeit zum Aufbau einer Zivilisation der Liebe beitragen.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar filial afeto e
1: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku portugalskim.
0: Do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Desejo partilhar hoje algumas reflexões sobre os dias que passei na Espanha. Antes de mais, marcaram o entusiasmo e o afeto com os quais o povo espanhol me acolheu, mostrando abertura para escutar a mensagem de diálogo e unidade que lhes anunciava. Pude constatar a festiva manifestação de fé do povo de Deus, e isso alegrou-me profundamente. Fez-me pensar que todos precisamos de nos encontrar unidos sobre um sólido fundamento, ou seja, a verdade e a justiça de Cristo. Desde Madrid a Barcelona, desde a Abadia de Montserrat às Ilhas Canárias, apercebi-me da necessidade difusa de escutar o Evangelho da Esperança, que nos pede para levantarmos os olhos e vermos tudo com o respeito e o amor de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese.
1: Z radością witam pielgrzymów mówiących po portugalsku. Zwłaszcza grupę księży z Portugalii i zakonną rodzinę marystów z Brazylii. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus prosi nas, abyśmy podnosili oczy i patrzyli na ludzkość współczującym spojrzeniem, przemieniając każde miejsce nadzieją i miłością. Niech Bóg wam błogosławi.
0: Eis a tradução de suas palavras. Tenho a alegria de dar as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo de sacerdotes vindos de Portugal e à família marista proveniente do Brasil. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus pede-nos que levantemos os olhos e observemos a humanidade com o seu olhar compassivo, transformando cada lugar com a esperança e a caridade. Que Deus vos abençoe.
1: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku arabskim.
3: أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى إسبانيا التي شملت مدريد وبرشلونة ودير مونتسيرات وجزر الكناري، وعبر قداسته عن فرحه بالاستقبال الحار الذي لقيه لدى الشعب الإسباني، ورأى في المشاركة الواسعة علامة على حيوية الإيمان المسيحي وحاجة المجتمع إلى الوحدة والحوار، وشجع المؤمنين على تعزيز روح الشركة وتجاوز الانقسامات، مؤكداً أن المسيح والإنجيل يكونان الأساس الحقيقي للوحدة والرجاء. كما بيّن أهمية التراث الكاثوليكي العريق في إسبانيا ودوره في مواجهة تحديات العصر، أي السلام والتنمية العادلة والمستدامة والكرامة الإنسانية، والتقى بمختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب والفقراء والمهاجرين والمساجين، مشدداً على قيم الأخوة والتضامن. واختدم قداسته بدعوة الجميع إلى أن يرفعوا عيونهم وينظروا إلى الآخرين والعالم بعيني الله المملوءتين محبة واحتراما ورأفة، شاكرا كل الذين رافقوا الزيارة بالصلاة، ومتمنيا أن تثمر زيارته ثمارا روحية وافرة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluti fedeli di lingua araba.
1: Pozdrawiam wiernych mówiących po arabsku. Jesteśmy wezwani, by podnosić oczy i widzieć świat oczami Boga, pełnymi miłości, szacunku i współczucia. Niech Pan wam wszystkim błogosławi i zawsze was strzeże od wszelkiego zła.
3: نحن مدعوون إلى أن نرفع عيوننا وننظر إلى العالم بعيني الله المملوءتين محبة واحتراما ورأفة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Tematem dzisiejszej katechezy była podróż apostolska do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej. Mimo różnych przemian, jakie w nim zaszły, papież wszędzie spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem i gotowością do słuchania. Świadczy to zarówno o żywej wierze Hiszpanów, jak i o powszechnym pragnieniu jedności, opartej nie na ideologiach czy partykularnych interesach, lecz na prawdziwym i głębokim fundamencie, którym jest Chrystus. Podróż do Madrytu, Barcelony, opactwa w Montserrat i na Wyspy Kanaryjskie ukazała również wyjątkowy charakter Europy i jej bogate dziedzictwo, które pozostaje żywe i aktualne. Trzeba je chronić i twórczo wykorzystywać we współczesnym świecie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i polacchi. Sono in corso le celebrazioni del 30° anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia, avvenuta grazie all'ispirazione di San Giovanni Paolo II, che la definì una scuola di fede. Ringrazio gli assistenti e i membri dell'associazione per il loro impegno nell'evangelizzazione. La vostra fede sia un segno di speranza per il prossimo. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano
1: a koniec, jak zawsze Ojciec Święty pozdrowi pielgrzymów w języku włoskim.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo.
1: Z radością przyjmuję osiągnięcie porozumienia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Który zostanie podpisany w piątek. Jest to rezultat cierpliwej pracy, negocjacji. Wyrażam wdzięczność krajom, które pomogły w osiągnięciu tego porozumienia. Wyrażam nadzieję, że to porozumienie pomoże w umocnieniu wzajemnej ufności, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie. Przybywają natomiast bolesne wiadomości dotyczące wojny na Ukrainie, która wciąż się poszerza. Tyle niewinnych ofiar, kościoły, miejsca, dziedzictwa kulturowego zniszczone. Jestem bliski tym wszystkim, którzy są w żałobie ze względu na śmierć swoich bliskich. I tym zranionym i tym wszystkim, którzy dalej służą życiu z odwagą. Ponawiam mój apel, aby ta wojna się zakończyła. Otwórzmy drogę dialogu. Nie idźmy drogą nienawiści i prośmy o pokój sprawiedliwy i trwały.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Serdecznie witam pielgrzymów włoskojęzycznych.
2: In particolare saluto il pellegrinaggio
1: della szczególności pozdrawiam pielgrzymkę diecezji Volterra,
2: con il vescovo monsignor Roberto
1: Campiotti, której towarzyszy ksiądz biskup Roberto Campiotti. Drodzy bracia i siostry, niech wasza wizyta na grobach apostołów umocni was w wierze i zachęci do kontynuowania z odnowionym entuzjazmem drogi świętości, wierni Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Serdecznie witam nowo wyświęconych księży z Bresci i Kremony. Kleryków regularnych, teatynów oraz kapelanów włoskich więzień. Każdemu z nich życzę, by był gorliwym pracownikiem w winnicy pańskiej. Pozdrawiam również wiernych z miejscowości Borgo Velino, San Bartolomeo in Gialdo i Santa Barbara in Salento, a także Stowarzyszenie Sportowe Vis Velletri, drużynę koszykówki Jungle Tea Palestrina oraz Stowarzyszenie Banku Czasu z miejscowości Piana degli Albanesi. Dla wszystkich przyzywam łaski Pana i macierzyńskiej opieki Najświętszej Maryi Panny. Na koniec moje myśli kieruję ku młodzieży, chorym i nowożeńcom. Jesteśmy u progu lata, które jest czasem turystyki, pielgrzymek, wakacji i odpoczynku. Drodzy młodzi, myśląc o waszych rówieśnikach, którzy wciąż zdają egzaminy, życzę wam, abyście, będąc już na wakacjach, wykorzystali lato na cenne doświadczenia społeczne i duchowe. Zachęcam was, drodzy chorzy, do szukania pocieszenia i ukojenia w bliskości waszych rodzin. A was, drodzy nowożeńcy, zapraszam, abyście wykorzystali ten letni okres na pogłębienie zrozumienia wartości misji w Kościele i w społeczeństwie. Wszystkim wam błogosławię. A teraz razem z Leonem XIV pomódlmy się słowami modlitwy pańskiej.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami i z duchem twoim.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwem zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV, w czasie której papież podzielił się swoimi refleksjami na temat swojej ostatniej podróży apostolskiej do Hiszpanii. Papież Leon zwrócił uwagę na bardzo liczne i entuzjastyczne przyjęcie wszędzie tam, gdzie kierował swoje kroki. I dziś mówił o tym, że to przyjęcie było świadectwem wiary Hiszpanów, ale było także wyrazem pragnienia jedności, która może być zbudowana tylko na fundamencie Chrystusa i Jego Ewangelii. Podsumowując swoją podróż, Ojciec Święty przypomniał, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, by budować cywilizację miłości, której konkretnym wyrazem jest dialog, braterstwo, wymiana darów właściwych dla różnych kultur, odkrywanie i docenianie wartości, jakie niesie w sobie drugi człowiek. A dzisiejszą audiencję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub. Dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
3: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
1: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.
1: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
1: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
1: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
2: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
3: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
1: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławi.
1: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
2: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
1: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
2: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
1: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.